0: enti efie bi te sɛ manhwɛ me wu no ɛno na wo mia wodra mika wode kɔsie no
1: ai mira ɛyɛ no ara na kura me madamfo no a wɔte afikyirɛ ha no mekɔɔ hɔ no mone ne kuro nyinaa tete aduane ho a ɔmodom efie bites no ɛna mebisa ne sɛ mede sɛ ɛmmarima nsa na ɔte daabi ɛmma nyinaa tumi nom bi ɛno nti aberɛ bia no wɔne ne kuro bɛdidi a na ɔmanom efie bites
0: menka soma sɛ wo sɛ nkyerɛ wɔ sɛ nansɛ wone sɛ ɛfiri sɛ mehyɛɛ sɛ mene efie bites no ama hoɔden nasa so agyina nna so bra no wofrɛ dwumaba bi a wo se nkwara ne de waduane nyina ɛyɛ mia ɛna mede ɛfiri sɛ efie bites no nomyɛ no ama manom ne meyam so ada hɔ na duranade so a ɛnna kwama metumi tutuo
1: ɛfie bites deɛ wokɛn ɛnyɛ me nwanwa ɛfiri sɛ menhwehwɛ mu a meyɛɛye na mama hunu sɛ ɔmode ma hɔ gani 20 ɛsoro nsa ɛfam nsa kye sɛ ɛnubina wodoa makeka asie ni a yɛ sɛ wo dedem company limited ɛhyehyɛ yɛ ɔmode fa mfidiem a ɔmode efie bites yi baeɛ ɛnyɛ me nwanwa sɛ womfa so agu die kora ɛne wɔgye